te na kawie kacawa, te mamu kajra kola, ona kaza mi pluszka, on te mandy żukarem, kaj barylowe rody, te na papaci balec, te na dera dziennie. On te mandy żukarem, kaj barylowe rody, te na papaci balec, te na dera dziennie. Na sowa wera dziennica, te jela te gindina, aj si anda di luma, a ja te cindy pluszka. Zapalala borbine, za kożanel kaj pirel, za żalu te wristala, a da lacina puszka. Zapalala borbine, za kożanel kaj pirel,